Dali alikuudisa iwanga. Yali alikuudisa iwanga. Aye waidi monse mna amazima galinti. Nibu ofuna sente. Ebisele ebisinga tuwe labira yova. Bwebuchanga nze ndi bilionia. Tisobola kwerabira nti ndi wanali naibi. Tisobola kwerabira nti baba wange ni sano ni musobia. Ate tisobola kwerabira nti mbeire kum life ya struggle. Nibwe buchanga esente mbitirivu ino ino. Tisobola kwerabira echo niwe ndi kutola sente nongera okunywezaawo. Oba nditegerekeka wendi kutole sente nongero okunywezaawo kasita watandika kuidawo ku embere etali nungi ekyetaagisa okwetonda wetonda minister Miriam Babalanda twembi tuli baanalina ibi ndi wanalina ibi yena wanalina ibi andi avira yetonda. So vidawa singa munte geire. Avira.

E kavulo kovutia. Namkiza wiribu mkoba timwene ino. Namkiza ni mama jodani yao. Mkoba tina mwene ino.